maze kwafungura rwabwe umuje bwanje narindimo tubwira rero muze tujye inama maze nivana mu bwigunge dore bari abantu.